Galalta, la hauhamun nati mi sueto la mesua. Recho, recho, wanigalani. Moholem zake kache, emu, sumratu. Labune laptano, hotwa horrena bubi, iskela horrena bushalinsu. Haha, tapwe, holesedi FM.

0: Sereng se roko mo ngwane engu engu sereng se roko mo ngwane re batle magapu
1: wa plus one.